0: mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę, dobre, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie mogę, nie. Mogę, dobre. Nie, nie, nie mogę, nie.
1: Nie, nie mogę, to kiedyś, a dobre.
0: Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę, dobre. Nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę.